97.4 Bomet Kaplong Chepalungu Longisa Mogogosiek. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.

0: 47 104.2 Isiolo. Hapa ndipo OB 47. Hapa ndipo.
1: You know, we talk about zinaletwa kuletwa. Your